Dzięki składamy Tobie, Władco miłujący człowieka i dobroczyńco dusz naszych, że i w obecnym dniu pozwoliłeś nam uczestniczyć w Twoich niebieskich i nieśmiertelnych tajemnicach. Uczyń naszą drogę prostą, umocnij nas wszystkich Twojej bojaźni, chroń życie nasze, wzmacniaj nasze stopy dla modlitw i błagań pełnej chwały Bogu Rodzicy i zawsze Dziewicy Marii i wszystkich świętych Twoich.

Panie błogosławiący tym, którzy Ciebie błogosławią i uświęcający tych, którzy Tobie zaufali, zbaw lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje. Zachowaj pełnię Twego Kościoła i uświęć miłujących wspaniałość domu Twego. Otocz ich chwałą poprzez boską Twą moc i nie opuszczaj nas, pokładających w Tobie nadzieję. Daj pokój Twemu światu, Kościołom Twoim, kapłanom, władzom naszym i wojsku Chrystusa miłującemu i całemu ludowi Twemu. Albowiem wszelka łaska i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ciebie, Ojcze Światłości. I Tobie chwałę, dziękczynienie i pokłon oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.

powstały z martwych Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, dla modlitw przeczystej swej Matki, świętego Ojca naszego, Jana Chryzostoma, arcybiskupa Konstantynopola, świętego męczennika młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego, świętego męczennika Maksyma Gorlickiego, świętego męczennika Archimandryty Grzegorza, świętych męczenników chełmskich i podlaskich i wszystkich świętych, zmiłuje się nad nami i zbawi nas, bo jest dobrym i miłującym człowieka.

Boże nasz, zbaw lud Twój i pobłogosław Twoje dziedzictwo. Zachowaj pełnię Twego Kościoła, uświęć tych, którzy miłują wspaniałość Twego przybytku. Otocz ich chwałą poprzez boską Twą moc i nie opuszczaj nas, pokładających w Tobie nadzieję.

zgodnymi uczestniczenia w Twych niebiańskich i budzących bojaźń tajemnicach tej świętej duchowej uczty, z czystym sumieniem ku odpuszczeniu grzechów, darowaniu przewinień, ku wspólnocie Ducha Świętego, dziedziczeniu Królestwa Niebieskiego, ku śmiałości względem Ciebie, a nie na sąd lub potępienie.

Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie stworzonego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i wcielił się z Ducha Świętego i Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowanego zaś za nas pod Poncjuszem Piłatem, umęczonego i pogrzebanego, i zmartwychwstałego w trzeci dzień według Pisma, który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca, i znowu przychodzącego w chwale sądzić żywych i umarłych, którego królestwa nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana, Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, któremu wspólnie z Ojcem i Synem oddawany jest pokłon i chwała, który mówił przez proroków. W jeden święty, powszechny i apostolski Kościół wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję zmartwychwstania umarłych i życia przyszłego wieku.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.

swego miłosierdzia wszystko przywiodłeś z niebytu do istnienia. Sam Władco, wejrzyj z niebios na tych, którzy skłonili przed Tobą swoje głowy, albowiem nie skłonili ich przed ciałem i krwią, ale przed Tobą, budzącym bojaźń Bogiem. Ty przeto, Władco, to, co jest Tobie przedłożone, dla nas wszystkich ku dobremu wyrównaj, według potrzeb każdego. Współżegluj z żeglującymi, współpodróżuj z podróżującymi, uzdrów chorych, lekarzu dusz i ciał naszych. Przez łaskę, miłosierdzie i miłość do człowieka, jednorodzonego Twego Syna, z którym

obejrzy, Panie Jezu Chryste Boże nasz, ze świętego Twego przybytku i z tronu chwały Twego Królestwa i przyjdź, aby nas uświęcić. Ty, który na wysokościach z Ojcem zasiadasz i tutaj niewidzialnie z nami przebywasz, uczyń nas godnymi, aby potężna Twoja ręka podała nam przeczyste Twoje ciało i najczcigodniejszą krew, a przez nas całemu ludowi.